0: będziecie lekko mogła zbiorywać i miłowa. Macia moda, regalowa.
1: Panowie na
0: funek.
2: Ya malakla kenabat fumar sur serere toat ma pit fanta pana manyenza kenza kenza costa mudya malakla kenabat ku